0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Yes! It is not that funny.
2: Let's go.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Piątkowy poranek, czas start. Jest 10 dzień lipca, godzina 6. Wiadomości przed nami. Zaczynamy.
1: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
3: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżenia i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
1: Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediacje między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Źródła podają, że po dwóch nocach ataków USA wstrzymały kolejne uderzenia, by stworzyć przestrzeń do deeskalacji. Jednocześnie administracja Trumpa podkreśla, że utrzymuje gotowość do wznowienia działań militarnych, jeśli rozmowy nie przyniosą efektu.
0: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się na piątek we Wrocławiu. Przejaśnienia, ale niestety z szansą na dość spore zachmurzenia dzisiaj w ciągu dnia. Do tego z tych chmur spadnie deszcz. Na razie około 15 stopni na termometrach, maksymalnie do 24 w ciągu dnia. Dość ciepło, no ale odczuwalnie może być i tak nieco mniej przyjemnie. Wieczorem już nie powinno padać. Termometry wskażą około 23-24 stopnie. Najlepszy, bo piątkowy poranek przed nami. Moi drodzy, budzimy się i zaczynamy od naprawdę dobrych rytmów na antenie Radia Gra. Velvet Chemistry, Oliwia Ciszewska. Gramy!

Gramy i świętujemy od samego rana, 10 lipca. Kto to dzisiaj jest w kalendarzu? Proszę bardzo, Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni i Aniela. Najlepszego, to wasze imieniny. Dzisiaj wśród świąt nietypowych mamy takie połączone ze sobą święta. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. A dlaczego połączone? No bo pomyśleć, że gdyby nie Tesla, to nie byłoby Dnia Kebaba i Frytek. W końcu, co by zasilało te wszystkie lokale? Smacznego!

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: rano i dobrze. Dość muzycznie będzie jeszcze w ten weekend we Wrocławiu, ponieważ operetka wychodzi z sal koncertowych, no i rusza bliżej mieszkańców. Już od 8 lipca odbywa się w naszym mieście drugi wrocławski festiwal operetkowy. Do niedzieli w programie między innymi jeszcze wrocławskie gale operetkowe, takie jak Zaśpiewaj z Kiepurą, operetkowe ekspresy z ariami, duetami, muzyką retro, a koncerty odbywać się będą między innymi jeszcze na Pilczycach, Strachocinie oraz na Przedmieściu Świdnickim. Wstęp jest bezpłatny, więc wystarczy przyjść, usiąść i dać się porwać muzyce.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Mam nadzieję, że niczego nie przeskrobaliście i nie musicie teraz mówić sorry papi. To przed chwilą wybrzmiało na antenie Radia Gra. A co jeszcze przed nami? Lady Punk między innymi zagrają nam przed godziną siódmą.

0: 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
6: Uczę się włoskiego.
5: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
15: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Po reklamie.
18: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się na piątek we Wrocławiu. Przejaśnienia, ale niestety z szansą na dość spore zachmurzenia dzisiaj w ciągu dnia. Do tego z tych chmur spadnie deszcz. Na razie około 15 stopni na termometrach, maksymalnie do 24 w ciągu dnia. Dość ciepło, no ale odczuwalnie może być i tak nieco mniej przyjemnie. Wieczorem już nie powinno padać. Termometry wskażą około 23-24 stopnie.
19: To jest Gra FM.

Hity pełne słońca na antenie Radia Gra, a tymczasem jeszcze przed godziną siódmą, może na dobrą pobudkę, powiem tym wszystkim, którzy tak jak ja zasnęli wczoraj wieczorem i nie obejrzeli do końca meczu Francja-Maroko. Francja wygrała 2-0. Mogło być więcej, ale to taki najniższy wymiar kary, jak to mówią eksperci. Francja zagra w półfinale ze zwycięzcą kolejnego meczu Hiszpania-Belgia. Będziemy śledzić, a więcej szczegółów sportowych jak zwykle u nas o godzinie siódmej w serwisie sportowym Radia Gra.

0: coraz bliżej siódma, wraz z nią kolejne informacje oraz garść newsów z kosmosu, bo tak, zaglądam tam również na weekend, sprawdzimy sobie, czy mamy się czego obawiać, czy może jakaś dobra wróżba przyjdzie na weekend, czy może jednak trzeba będzie postarać się i pomanifestować. O tym więcej już po siódmej, a za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 10 dzień lipca, godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
14: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Czwartkowa sesja bez niespodzianek. Rada Miejska podjęła decyzję o podwyżce cen za wywóz odpadów. Od 1 września mieszkańcy Wrocławia zapłacą więcej za wywóz śmieci. Stawka dotycząca posegregowanych odpadów wyniesie 55 zł za osobę, co oznacza wzrost opłat o prawie 14 zł. Obecnie opłata za wywóz śmieci wynosi 41 zł i 24 grosze. Władze miasta tłumaczą zmiany koniecznością finansowego zbilansowania systemu odbioru odpadów. To jednak nie koniec podwyżek. Radni podjęli decyzję o podniesieniu opłat za parkowanie. Stawki wzrosną od 1 lutego przyszłego roku. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej. Szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości.
15: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Nadmorze z Wrocławia w niecałe 5 godzin wróciło wakacyjne połączenie kolejowe ze stolicy Dolnego Śląska do Świnoujścia. Pociągi kolei dolnośląskich kursują w każdy wakacyjny weekend do 29 sierpnia.
13: O poranku w każdą sobotę wakacji możemy dojechać do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W każdą niedzielę ze Świnoujścia i Międzyzdrojów możemy wrócić. Dolnośląskie miasta, w którym się ten pociąg zatrzymuje, to oczywiście startuje i kończy bieg we Wrocławiu. Następnie jedzie przez Legnicę, Lubin, Głogów, to te miejscowości, z których możemy udać się nad morze, czy z nadmorza wrócić. Tam i miejsca siedzące, i miejsce dla rowerzystów są gwarantowane, więc można sobie spokojnie udać się nad morze, pojeździć swoim rowerem, powiedzmy w sobotę, wrócić w niedzielę lub w niedzielę tydzień później.
14: Mówił o poranku Radiu Gra Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
14: To jest wyjątkowo trudny poranek dla kierowców korzystających z podkarpackiego odcinka A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na wysokości Terliczki. Część turbiny wiatrowej zsunęła się z ciężarówki. Zablokowane są prawy i lewy pas w kierunku Korczowej. Zablokowany jest także zjazd na węzeł Rzeszów Wschód. O poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Francja jako pierwsza zameldowała się w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-0 nad Marokiem. Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego w pierwszej połowie, jednak w 60 minucie zrehabilitował się, zdobywając efektowną bramkę. Było to jego 20 trafienie w historii mundialu, co daje mu tylko jedno trafienie mniej od Lionela Messiego. Chwilę później wynik podwyższył Ousmane Dembélé, który popisał się indywidualną akcją i precyzyjnym strzałem z dystansu. Francja w półfinale zaplanowanym na 14 lipca zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Hiszpania-Belgia. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy w decydujących fazach turnieju zobaczymy polskiego arbitra Szymona Marciniaka, który nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów. Piątek we Wrocławiu słonecznym, pogodnym dniem, ale podobnie jak wczoraj i przedwczoraj delikatnie może pokropić deszcz. Ciśnienie po niewielkim wzroście się wypłaszczyło. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1015 hektopaskali i taka wartość utrzymywać się będzie do wieczora przed kolejnym, ale już mocniejszym wzrostem. Jeśli chodzi o temperaturę, to wrocławskie termometry pokażą dziś do 24 stopni Celsjusza.
0: Dobra energia o poranku to podstawa, dlatego pamiętajcie o śniadaniu. No i oczywiście trzymam kciuki za tych, którzy nie chcą się dzisiaj spóźnić do pracy. Już po 7:00. A zaczynamy miłymi wspomnieniami z serialu Przyjaciele. Oliwia Ciszewska, gramy!

Mundialowy utwór Shakiry przypomina mi o tym, że niestety moja magia jakoś w tym mundialu nie działa. Próbuję przewidywać te wyniki, no ale nic mi nie idzie. Idzie mi za to, mam nadzieję, przewidywanie wam nieco kolejnego dnia. W ogóle przeczytałam dzisiaj rano takie bardzo ciekawe zdanie na temat tego piątku. Kiedy księżyc znajduje się w hedonistycznym byku, a słońce w karmiącym ranku, łatwo o zaspokojenie. No, zaspokojenie tygodniem pracy jesteśmy z pewnością. Na inne zaspokojenia przyjdzie czas. Jaki to będzie piątek dla zodiakalnych bliźniąt i ich otoczenia? Otóż może być ciężko przekonać takiego bliźniaka do zmiany zdania, dlatego gwiazdy radzą, aby nieco wyluzować, by nie robić sobie wroków z błahych powodów. Zodiakalnemu raczkowi z kolei może zależeć na uznaniu innych. Warto więc się dzisiaj otoczyć przyjaciółmi, rodziną i spędzić więcej czasu z bliskimi, których przekonywać do siebie przecież nie trzeba.

Wyczekiwany piątek przez wielu, no i hity pełne słońca na dobry początek tego weekendu. Już myślimy o tym, co będziemy robić w weekend, ale maturzyści przejmowali się w tym tygodniu najbardziej wynikami matur. No i najbardziej sławny maturzysta, pan Józef, 87-letni rekordzista w Polsce, który już po raz trzeci podchodził do zdania matury, niestety ponownie jej nie zdał. Jest rozgoryczony, jak sam mówi, oni krzywdzą ludzi, no i prawdopodobnie będzie się odwoływał. Panie Józefie, proszę się nie załamywać. Arkusze mogą się zmieniać, ale determinacja w panu jest naprawdę niezmienna. No to co? Do 4 razy sztuka.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Po reklamie.
4: To jest

0: zakochana Bledka na antenie Radia Gra Wrocław, a my może mniej zakochani, choć to zakochanie z pewnością by pomogło pasażerom MPK we Wrocławiu, ponieważ kolejne zmiany się szykują. Już od jutra, przez około miesiąc, nie będzie można korzystać z przystanku autobusowego przy placu Jana Pawła II od strony Legnickiej w kierunku placu Strzegomskiego. Tam nie pojedziemy, przynajmniej stamtąd. Powodem jest oczywiście remont zatoki autobusowej, która od dawna była w kiepskim stanie. Jeżeli podróżujecie, to wiecie. Zmiany obejmą 9 linii autobusowych: 102, 103, 122, 127, 132, 142 oraz linie nocne. W czasie prac autobusy będą zatrzymywać się na przystankach przy Podwalu, przy ulicy Sokolniczej lub Rybackiej, w zależności też od linii. Dobra wiadomość jest taka, że po remoncie autobusy przestaną podskakiwać na dziurawej zatoce. A zła? No przez najbliższy miesiąc to pasażerowie będą musieli trochę poskakać między przystankami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Silky, Just the Way You Are. Tak o poranku budzimy się razem. Jeżeli musicie gdzieś być o godzinie 8, to warto już pomyśleć o wyjściu z domu, a w drodze będzie wam towarzyszył m.in. zespół Kult, bo ten pojawi się jeszcze przed godziną 8 na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
8: Po reklamie.
14: Piątek we Wrocławiu słonecznym, pogodnym dniem, ale podobnie jak wczoraj i przedwczoraj delikatnie może pokropić deszcz. Ciśnienie po niewielkim wzroście się wypłaszczyło. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1015 hektopaskali i taka wartość utrzymywać się będzie do wieczora przed kolejnym, ale już mocniejszym wzrostem. Jeśli chodzi o temperaturę, to wrocławskie termometry pokażą dziś do 24 stopni Celsjusza.
15: Słuchasz radia Gra FM.

0: dobry poranek z Radiem Gra Wrocław na 95 i 1 FM. Jak tam wasze wakacje? Mam nadzieję, że wiecie, że wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. We Wrocławiu przecież przez całe lato czeka mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie m.in. kino plenerowe, koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami, zajęcia sportowe, pikniki rodzinne, no i oczywiście wydarzenia na pergoli, czy też nad Odrą. Każdy znajdzie coś dla siebie, a wiele atrakcji odbywa się pod gołym niebem. Można więc śmiało powiedzieć, że my wrocławianie możemy wysłać portfel na wakacje. Trzeba tylko uważać, żeby po tylu darmowych atrakcjach nie zabrakło sił na powrót do domu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Przyjemne letnie dźwięki towarzyszą nam jeszcze przed godziną ósmą, a o pełnej jak zwykle kolejna dawka informacji. No i może niektórych to nieco bardziej obudzi. Do kawusi idealnie raport Radia Gra już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Godzina ósma już wybiła, czas na kolejny raport Radia Gra.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. Od jutra rozpocznie się remont zatoki autobusowej na placu Jana Pawła II, a to oznacza zmiany w lokalizacji przystanków dla kilku linii autobusowych. I tak, autobusy linii 102 w kierunku Kosmonautów Pętla oraz 103 na Pracze Odrzańskie będą odjeżdżać z przystanku przy ulicy Sokolniczej. Natomiast linie 122 w kierunku Muchoboru Wielkiego, 127 na Kozią, 132 w kierunku Oporowa, 142 na Jarnołtów, 243 w kierunku Leśnicy oraz 245 na Pracze Odrzańskie i 253 do Leśnicy zostaną przeniesione na przystanek przy ulicy Podwale. Przy fosie prace remontowe potrwają około miesiąca.
1: Radio Gra poleca.
12: A polecamy miłośnikom lotnictwa z Wrocławia końcówkę lipca na lotnisku w dolnośląskich Świebodzicach. Tam dokładnie 25 i 26 lipca odbędą się widowiskowe pokazy.
13: W programie m.in. pokaz akrobacji lotniczych. Tu można spodziewać się efektownych figur w powietrzu i sporych emocji. Będą także przeloty balonów na ogrzane powietrze. Dla chętnych przewidziano możliwość odbycia lotu widokowego balonem nad miastem i okolicą. Impreza rozpocznie się w sobotę o 10 i potrwa cały weekend. Organizatorzy zapowiadają już kolejne niespodzianki. Szczegóły mają zdradzić lada moment.
12: Te relacje przygotował Bartek Paulus.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Lekarze domagają się konkretów. Z wczorajszych rozmów w Ministerstwie Zdrowia właściwie nic nie wynika. Chodzi o reformy w szpitalach, które pozwolą na wyeliminowanie nieprawidłowości w lecznicach. Sporo emocji wywołał pomysł, by lekarze zostali zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Takie rozwiązanie zdaniem medyków może mieć negatywne konsekwencje organizacyjne. Rozmowy mają być kontynuowane z przedstawicielami związków zawodowych w najbliższy czwartek. Przy mikrofonie Radia Gra wciąż Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny o poranku raport sportowy. Gabriela Lewicka, 19-letnia pomocniczka piłkarskiego Śląska Wrocław, podpisała nową umowę z klubem. Kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2027-28. Zawodniczka podkreśla, że decyzję o pozostaniu we Wrocławiu podjęła ze względu na możliwość rozwoju oraz silne związki z miastem. Lewicka jest związana ze Śląskiem od 2021 roku. Swoją piłkarską karierę rozpoczynała w Akademii Klubu, gdzie zdobyła Mistrzostwo Polski do lat 17. Od kilku sezonów regularnie występuje w Ekstralidze, mając na koncie kilkadziesiąt spotkań i kilka bramek. Koordynatorka sekcji piłki nożnej kobiet Śląska Karolina Ostrowska podkreśla, że Lewicka to utalentowana zawodniczka z dużym potencjałem, która już teraz posiada spore doświadczenie ligowe. Wiatr w końcu we Wrocławiu się uspokoił, zachodnie powiewy osiągają prędkość do 15 km na godzinę. 25 stopni Celsjusza dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry, tak mówią najnowsze zaktualizowane prognozy przejrzane przed chwilą w Radiu Gra. Do tego stabilne ciśnienie blisko normy na wrocławskich barometrach 1015 hektopaskali.
0: Skoro mamy dzisiaj piątek, to nic innego nie może nam pogorszyć tego humoru. Możemy za to posłuchać przyjemnej muzyki, no i nastawić się już na przyjemne kolejne godziny tego pięknego dnia i weekendu. Oliwia Ciszewska, zaczynamy z Rockset.

0: Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj na antenie Radia Gra. Jeżeli już się trochę rozbudziliście, to dobrze, bo teraz temat ważny. Sondaże oceniające prezydenturę Karola Nawrockiego. Jest porówno. Z najnowszego sondażu wynika, że pozytywne działania prezydenta ocenia 48,1% badanych, a negatywnie 47,9%. No, różnica jest więc naprawdę minimalna. Wśród tych ocen pozytywnych i negatywnych też wszystko podzieliło się na pół, bo jedni mówią, że jest dobrze, drudzy, że zdecydowanie dobrze, trzecia grupa mówi, że jest źle, a trzecia, że zdecydowanie źle. Te grupy także są podzielone porówno. Czyli mamy klasyczny polski remis. Przynajmniej w tym jesteśmy zgodni.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Light Me Up na naszej antenie i od razu przypomina się Eurowizja z 2018 roku. My teraz jednak nie o muzyce, a o ważnych tematach pieniężnych, ponieważ mamy dobrą informację dla wszystkich spłacających kredyty. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział ostatnio, że możliwa jest obniżka stóp procentowych już na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Informowaliśmy o tym już w naszych serwisach, ale warto przypomnieć, no bo skoro mamy powód do radości, to czemu nie? Sam prezes dodatkowo mówi o ostrożnych gołębiach w Radzie, czyli osobach, które są bardziej otwarte na obniżki stóp. Dla kredytobiorców może to oznaczać niższe raty, ale na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. A najbardziej cierpliwe to muszą być nasze portfele. Na razie i tak przecież cięższy czas przed nimi. Wakacje!

0: na wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne

0: produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Wakacyjne rano i dobrze, a we Wrocławiu mieszkańcy muszą niestety przygotować się na wyższe opłaty za śmieci. Rada Miejska zajmuje się projektem, który zakłada, że od września stawka wzrośnie z obecnych 41 zł 24 groszy do 55 zł miesięcznie od osoby. Jest to i tak nieco niższa kwota niż pierwotnie zakładano. To pierwsza ogólnie taka zmiana od ponad 3 lat, a miasto tłumaczy ją rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednocześnie podkreśla, że wszystkie dotychczasowe ulgi mają zostać zachowane. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że po tej podwyżce śmieci przynajmniej same będą się segregować.

0: Run, Run, Riva to David Guetta i jego najnowsza propozycja na antenie Radia Gra. Przed nami jeszcze sporo muzycznych doznań, coś znanego od T-Love oraz coś lubianego i pozytywnego od Taylor Swift. Opalite pojawią się jeszcze przed godziną dziewiątą.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki.

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
7: Wiatr w końcu we Wrocławiu się uspokoił. Zachodnie powiewy osiągają prędkość do 15 km na godzinę. 25 stopni Celsjusza dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Tak mówią najnowsze zaktualizowane prognozy przejrzane przed chwilą w Radiu Gra. Do tego stabilne ciśnienie blisko normy na wrocławskich barometrach 1015 hektopaskali.

0: hit pełne słońca na wakacje z Radiem Gra. A skoro o wakacjach mowa, to Iga Świątek zamieniła kort na rajskie widoki, które podziwiać możemy na jej Instagramie. Po intensywnym sezonie tenisistka wybrała się na wakacje, żeby odpocząć, naładować baterie. Wiadomo, dość klasycznie dla niej spędza czas na Mauritiusie, a towarzyszą jej m.in. tata Tomasz Świątek oraz psycholożka Daria Abramowicz. Na miejscu oczywiście nie brakuje plaży, oceanu, ale też aktywnego wypoczynku, bo Iga zamiast tylko leżeć na leżaku, wybiera też spacery czy przejażdżki rowerem. Forma nawet na urlopie się przecież nie zrobi sama. Ja się tylko jednego obawiam, że po takich wakacjach to walka z własnym budzikiem będzie trudniejsza niż finał Wielkiego Szlema.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: W tym rytmie zbliżamy się coraz bardziej do kolejnego raportu oraz prognozy pogody w Radiu Gra, a muzycznie na naszej antenie pojawi się już po 9:00 m.in. Bon Jovi, a także zespół Sugar Babes. Będzie się działo, zatem słuchajcie uważnie, bo za chwilę kolejna dawka najświeższych informacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
19: Każde

0: kierowcę i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Mamy piątek, 10 dzień lipca. Godzina 9 wybiła na naszych zegarach. Czas na raport Radia Gra.
5: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od utrudnień dla kierowców, jakich muszą spodziewać się przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. Będą one związane z montażem żurawia wieżowego przy inwestycji deweloperskiej na Świdnickiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości Kościoła Świętego Krzysztofa całkowicie zamknięta zostanie jezdnia południowa. Ruch kołowy zostanie skierowany na jezdnię północną, która pomiędzy ulicą Leszczyńskiego a Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa. Dla pojazdów jadących w kierunku Placu Dominikańskiego wyznaczony zostanie jeden skrajny lewy pas ruchu na jezdni północnej. Powrót na właściwą jezdnię będzie możliwy przez tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Widok będą mogli skręcić wyłącznie w prawo, korzystając z wyznaczonego korytarza do jezdni północnej. Dojazd z ulicy Widok do Szewskiej będzie możliwy jedynie przez Łaciarską i Ofiar Oświęcimskich. Ulica Szewska na odcinku między Ofiar a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa wyłącznie w kierunku Kazimierza Wielkiego. Ruch pieszy w sąsiedztwie placu budowy przy Świdnickiej 17-19 zostanie całkowicie wyłączony. Chodnik po południowej stronie Kazimierza Wielkiego będzie zamknięty ze względów bezpieczeństwa i zmiany obowiązywać będą dziś od północy do 16 lipca.
2: Radio Gra poleca.
5: W każdy wakacyjny weekend do 29 sierpnia bezpośrednio z Wrocławia dojedziemy pociągiem Kolei Dolnośląskich do Świnoujścia i to w niecałe 5 godzin.
6: Bardzo popularne połączenie, 8 tysięcy pasażerów około rocznie jeździ z nami nad morze.
5: To był Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
5: YouTuber oskarżony o przestępstwo seksualne to 31-letni Wojciech K., znany pod pseudonimem Wojtas. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. YouTuber nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Piątek od rana w miarę słoneczny i tak powinno być przez resztę dnia, ale niewielkie przelotne opady deszczu mogą pojawić się w mieście. Dosyć ciepło, bo do 25 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie do wieczora stabilne w granicach 1015 hektopaskali. Potem zacznie rosnąć.
4: To już ten moment, to już ta chwila. Musimy się pożegnać, jednak na szczęście nie na długo, bo słyszymy się już jutro w samo południe na antenie Radia Gra. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Pa!

0: Niech ta piosenka będzie dla nas pięknym prognostykiem tego, co nas czeka dzisiaj wieczorem. No i w weekend oczywiście Joe Cocker Tonight w Radiu Gra w piątkowe przedpołudnie, parę minut po dziewiątej. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Postaram się wam przekazać same dobre fluidy, same pozytywne wibracje i oczywiście dużo dobrego grania. Taki jest plan na piątkowe przedpołudnie. Dzień dobry, raz jeszcze jestem z wami do 13, a to program Nieustające Wakacje w Radiu Gra.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: lekko 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Każdy

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Tygo Khalid i Griffin w Radiu Gra Wrocław śpiewają o tym, żeby oszczędzić swoją miłość, a ja wam powiem, oszczędzajcie nogi, bo to będzie bardzo taneczny weekend. Ciężko wam będzie usiedzieć w miejscu, jeżeli wybierzecie się na lato na pergoli. Moi drodzy, pergola we Wrocławiu, tutaj zaglądamy już dzisiaj na godzinę 18, bo właśnie wtedy rusza Salsoteka, a więc będzie okazja do tego, żeby trochę porobić kroki, trochę poruszać biodrami, no i fantastycznie się przy okazji bawić, pięknie rozpocząć weekend. A jeżeli macie ochotę na to, żeby to było jeszcze bardziej aktywne niż Salsoteka, to jutro 11:30, to samo miejsce, Zumba. Możecie też na 10:00 zaglądać na jogę, nie do końca tanecznie, ale też się trochę poruszacie. A do tego wszystkiego mamy jeszcze w niedzielę koncert Vertigo Summer Jazz Festival, godzina 20:00, więc jeżeli tylko macie chęć na odrobinę ruchu, na spędzanie czasu przy muzyce i z fajnymi ludźmi, no to lato na pergoli tutaj zaglądacie przez cały weekend. A szczegóły, konkretny rozkład jazdy możecie sprawdzić na stronie Hali Stulecia. Tam dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Radio Gra FM.

Są piosenki, które wprawiają w ruch nasze stopy i to jest chyba jedna z nich. No nóżka tam drga, chociaż delikatnie to bryska i odbicie w radiu gra po 9:00. To tak naprawdę bliżej 10:00 już tak na dobrą sprawę. I z tego właśnie względu, jako że to przedpołudnie nam pędzi nieubłaganie, będziemy musieli się narzucić na mapę pogodową i sprawdzić, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższym czasie. No właśnie, najnowsza prognoza pogody. No i jakie będzie to lato? Jaki będzie ten weekend? Czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze? Czy będziemy mieli powód do narzekania? Wiadomo, jakiś powód do narzekania zawsze się znajdzie, ale być może tym powodem nie będzie pogoda. Trzymajmy za to kciuki. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
11: Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Piątek od rana w miarę słoneczny i tak powinno być przez resztę dnia, ale niewielkie przelotne opady deszczu mogą pojawić się w mieście. Dosyć ciepło, bo do 25 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie do wieczora stabilne w granicach 1015 hektopaskali. Potem zacznie rosnąć.
12: To jest Gra FM.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: jest bardzo wakacyjna piosenka, bo jest o wodospadach, a wiadomo, wodospady to podróże, jak podróże, no to najlepiej w wakacje podróżować, zresztą to po ruchu turystycznym wszystko widać. Wodospadami to się już chyba nie będziemy dzisiaj zajmowali, ale z całą pewnością będziemy się zajmowali wodą, czy na nas spadnie z nieba, czy też nie. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil, a wcześniej najnowszy raport. Z naszymi dziennikarzami słyszymy się dosłownie za chwilę, punktualnie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
0: Punktualnie 10:00. Nasi dziennikarze już tu są i już za moment przedstawią Wam najnowszy raport.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek dobra informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. Od jutra autobusy linii 927 i 967 wracają na ulicę Gagarina. To efekt zakończenia kolejnego etapu budowy amerykańskiej bazy wojskowej na terenie wrocławskiego lotniska. Przez niemal 3 miesiące przejazd przez ulicę Żwirki i Wigury Zachodniej był zamknięty, co wymusiło objazdy i utrudnienia dla mieszkańców Muchoboru Wielkiego, a także okolicznych miejscowości. Przywrócenie ruchu na Gagarina oznacza krótszy dojazd do Smolca i poprawę komunikacji dla mieszkańców. Otwarty został także dostęp do ogródków działkowych po zachodniej stronie autostrady. A teraz wiadomość z ostatniej chwili dla kierowców wyjeżdżających z Wrocławia w kierunku Stawów Mielickich. W Ujeźdźcu Małym doszło do czołowego zderzenia dwóch busów. Samochodami podróżowało łącznie 7 osób. 2 trafiły do szpitala, 1 wciąż jest reanimowana na miejscu. Droga jest zablokowana.
1: Radio Gra poleca.
12: Dziś dzień kapibary, a do tego wrocławskie zoo obchodzi 161. urodziny. Dlatego ogród zaprasza na pokazowe karmienie kapibar punktualnie w samo południe. Goście odwiedzający ogród będą mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć, a my podpowiadamy, że kapibary znajdziecie na wybiegach przy słoniarni od strony Tygrysów i Ptaków. ptaszarni. Z okazji urodzin zoo możecie liczyć także na jakieś słodkości.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Na terenie 7 województw polskie służby zlikwidowały laboratorium i magazyny. Wpadło 12 osób. To licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką i branżą fitness. Wszyscy to obywatele Polski. Grupie udało się zrealizować ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Zatrzymani publikowali w sieci wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium. Przemycane były także z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii. Gdyby lekko pokropił deszcz przed południem we Wrocławiu, to mapy pogodowe dopuszczają taką możliwość, a tak to piątek z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza. Przewaga słońca, mimo czasami obecnych większych chmur i stabilne ciśnienie w granicach 1015 hektopaskali.
0: Pięknie nam płynie to piątkowe przedpołudnie. Już po 10:00 z każdą chwilą jesteśmy bliżej weekendu. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Powtarzam komunikat już po 10:00, a to Dawid Podsiadło w Radiu Gra.

0: Czasem fajnie jest posiedzieć w samotności. O tym Bee Gees między innymi śpiewali. Numer Alone być może zainspirował was do tego, żeby wychillować sobie w ten weekend, żeby spędzić czas, no właśnie, bez nikogo, tak się odciąć, ale jednak jeżeli potrzebujecie jakiejś większej grupy, która razem z wami będzie krzyczeć na 22 mężczyzn biegających za piłką, no to moi drodzy, są takie miejsca we Wrocławiu, które możecie odwiedzać i Mondial oglądać. Dach Wrocławi, Pitlane Summer Bar zaprasza od 21. Kolejny ćwierćfinał przed nami. Transmisja meczu o 21 się rozpoczyna, a grać będzie Hiszpania i Belgia. Jeżeli jesteście kibicami i nie chcecie odpuszczać żadnego meczu, no to śmiało zaglądajcie. Wstęp jest wolny, nic nie płacicie. No i co? No, razem sobie poprzeżywamy te sportowe emocje na najwyższym poziomie.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie.

0: słuchaczami Radia Gra. Więc śmiało zaglądajcie na naszą stronę internetową. Czekamy na wasze opowieści.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: na gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
4: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut tak pięknie śpiewa tutaj na koniec, że aż głupio mu przerywać męskie granie orkiestra i nareszcie w radiu gra Wrocław. A tymczasem nareszcie dotarliśmy do tego sezonu, kiedy kino plenerowe dzieje się bardzo, bardzo często. Mamy piękną rozpiskę na oficjalnej stronie miasta, gdzie i kiedy i na co można się wybrać właśnie na kino w plenerze, pod chmurką. Oczywiście takie największe natężenie pokazów będzie wtedy, kiedy będą działy się nowe horyzonty, a więc od 24 lipca do 2 sierpnia codziennie o 21:30 na rynku będzie można zobaczyć naprawdę dobre kino. Sny o miłości, Cinema Paradiso, Miłość, która zostaje, Tajemniczy ogród, Pokolenie, Wartość sentymentalna czy Labirynt. Dużo dobrego na nas czeka, ale oczywiście to nie jest wszystko, bo na przykład trochę wcześniej, bo już jutro będziecie mogli o 21:00 zobaczyć w Centrum Kultury nowy Pafawak. Przefantastyczny film. Animację Mój Sąsiad Totoro, która wyciśnie z was wszystkie łezki, jakie w sobie macie. Oprócz tego wszystkiego możecie też zaglądać na dach Dominikańska, czyli dach Galerii Dominikańskiej, gdzie w środę o 21:30 też czekają na was fantastyczne filmy. No i Rooftop Wdech, Wydech też do siebie zaprasza. Najbliższy pokaz 14 lipca zobaczycie film Sirat, więc to będzie konkretne, również muzyczne uderzenie. A do tego wszystkiego możecie również zaglądać do Pergoli przy hali Stulecia. Tam czeka nas na przykład 16 lipca film Bez wyjścia. Dobre kino we Wrocławiu. Wrocław.pl, to szukajcie szczegółów.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
8: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Trochę jednak wiatr przybrał we Wrocławiu na sile. Zachodnie powiewy przed południem dochodzą do 25 km na godzinę, ale temperatura już na poziomie 23 stopni Celsjusza, tyle pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Według prognoz maksymalnie wskaże dziś 25 kreskę. W ciągu dnia możliwe przelotne niewielkie opady deszczu, ale piątek z przewagą słońca, ciśnienie stabilne na poziomie 1015 hektopaskali.
17: To jest Gra FM.

0: A gdy jest już ciemno, w Radiu Gra, do tej ciemności absolutnej na dzisiaj mamy jeszcze całkiem sporo czasu, bo zachód słońca dopiero o 20:55, więc sporo jeszcze dnia przed nami. Mam nadzieję, że dnia raczej luźnego, bez wielu obowiązków, a nawet jak się coś tam przytrafi, to wiecie, będzie można to sobie przerzucić na przykład na poniedziałek. A co? Tymczasem nasi dziennikarze niczego nie przerzucają na później, za chwilę, punktualnie o 12:00 usłyszycie ich najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszysz?

0: Nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: I się doczekaliśmy, już 12 na zegarach. Samo południe to moment, kiedy sprawdzamy najnowszy raport.
5: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Raport w samo południe. Zaczynamy od informacji dla pasażerów korzystających z przystanku autobusowego przy placu Jana Pawła II w kierunku Legnickiej. Od jutra rozpocznie się remont zatoki autobusowej, a to oznacza zmianę lokalizacji przystanków dla następujących linii. Autobusy 102 w kierunku Kosmonautów Pętla oraz 103 w kierunku Pracz Odrzańskich kursować będą z przystanku przy ulicy Sokolniczej. Natomiast linie 122 na Muchobór Wielki, 127 w kierunku Kozie, 132 na Oporów, 142 w kierunku Jarnołtowa, 243 do Leśnicy oraz 245 na Pracze Odrzańskie i 253 w kierunku również Leśnicy zostaną przeniesione na przystanek przy ulicy Podwale przy Fosie. Prace remontowe potrwają około miesiąca.
6: O tym się mówi we Wrocławiu.
5: Sezon letni trwa w najlepszy, a my poznaliśmy już pierwsze nowości zimowej siatki połączeń z wrocławskiego lotniska. Od 25 października ze stolicy Dolnego Śląska dolecimy do egipskiej Hurgady.
7: Trzy razy w tygodniu te loty będą realizowane. To fantastyczna opcja dla tych wszystkich, którzy mieli ochotę zobaczyć Hurgadę, mieli ochotę zobaczyć Egipt, skorzystać z pięknych plaż, z możliwości nurkowania, podziwiania raf, ale nie mieli ochoty na wycieczkę z biurem podróży. Teraz będzie można sobie taki wypoczynek zorganizować samodzielnie i właśnie w tych chłodniejszych miesiącach, kiedy niekoniecznie dużo słońca jest na Dolnym Śląsku, wybrać się do Egiptu bezpośrednio z Wrocławia do Hurgady.
5: Mówił Radiu Gra rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Ambasadorowie państw wspólnoty mają przyjąć dziś wspólne stanowisko w sprawie otwarcia drugiego rozdziału negocjacji dotyczących członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Druga część dnia we Wrocławiu ciepła, z temperaturą na poziomie 25 stopni Celsjusza. Do tego wciąż stabilne ciśnienie w granicach 1015 hektopaskali dopiero wieczorem zacznie rosnąć. I mimo przewagi słońca, czasami możliwe delikatne zachmurzenie i bardzo przelotne, niewielkie opady deszczu. Wiatr umiarkowany powiewa we Wrocławiu z kierunku zachodniego.
4: To jest bardzo piękny moment, fantastyczny wręcz moment, bo jesteśmy na półmetku piątku, a w zasadzie już tak lekko za półmetkiem, dosłownie za parę chwil weekend. Weekend, który będzie nam upływał pod znakiem sportu, ostatnia prosta mundialu, no cóż, mecz za meczem, nie da się tego ukryć, nie da się tego ominąć, dlatego u nas też muzycznie, mundialowo, Shakira i Burna Boy, tegoroczny hymn mundialu.

I z grupą Bonnie M życie od razu jest przyjemniejsze, jak tylko zaczynają śpiewać, to człowiek się automatycznie relaksuje. Takiego relaksu życzymy wszystkim, nie tylko tym, którzy dzisiaj świętują. Ale jeżeli już mówimy o świętowaniu, to imieniny obchodzą 10 lipca Amelia, Filip i Alma. Wszystkiego pięknego wam życzymy. No i jeżeli chodzi o sławne osoby, które dzisiaj się urodziły, no to moi drodzy, mamy tutaj całkiem długą listę. Edmund, wszystkiego pięknego wam życzymy. No i jeżeli chodzi o sławne osoby, które dzisiaj się urodziły, no to moi drodzy, mamy tutaj całkiem długą

dobrego poczucia humoru, no i przede wszystkim łatwo im znaleźć wspólny język absolutnie z każdym, moi drodzy. No piękne macie charaktery w takim razie. Wszystkiego pięknego raz jeszcze Wam życzymy. A przy okazji podpowiadam, co zamiast tortu warto dzisiaj zjeść, bo mamy nietypowe święto i to piękne. Niekoniecznie słodkie, ale na pewno smakowite. Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Myślę, że to wszystko warto ze sobą scalić. Także tort z kebaba, tort z frytek, to może być całkiem smakowita opcja na imprezę urodzinową.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
5: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Po reklamie.

0: Odpowiedzi na to pytanie wciąż nie mamy. What is love? Czym jest miłość? To Hadaway to pytanie zadaje w Radio Gra Wrocław, ale mam za to odpowiedź na pytanie, czym jest dobra zabawa i jak spędzić weekend albo jakikolwiek inny dowolny dzień w lipcu, bo do końca lipca możecie korzystać z bardzo fajnej gry terenowej, która jest organizowana wokół stadionu. Podchodzicie do kasy biletowanej Muzeum Śląska Wrocław, tutaj od strony ulicy Królewieckiej. Tam za darmo dostajecie kartę uczestnika i dobrze się bawicie. Przez około godzinę, bo mniej więcej tyle zajmuje ta gra terenowa. A co jest piękne, nieważne ile macie lat, będziecie bawić się dobrze. Tutaj nie ma limitu wiekowego i dzieciaki i dorośli mogą fajnie spędzić czas. I przypominam, czas macie do końca lipca, więc nie ma co tego odkładać na ostatnią chwilę, ale niekoniecznie musicie iść dzisiaj. Możecie iść w weekend, po weekendzie, kiedy tylko chcecie. A warto zaglądać, bo gra terenowa to zawsze jakaś fajna opcja na spędzenie wolnego czasu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Także fajna opcja na spędzenie wolnego czasu i przy okazji otrzymanie drobnego upominku, bo nagroda czeka na tych najlepszych. Także śmiało zaglądajcie Muzeum Śląska Wrocław, kasa biletowa czeka. A teraz my nie czekamy z hitami, po prostu gramy.

0: Piosenka idealna na piątek o tym, co się działo w zeszły piątek. No i żeby być może powtórzyć chociaż część tych atrakcji i szaleństw, które się wtedy działy. Trzymam kciuki, żeby wam się to udało. No i myślę, że warto też trzymać kciuki za prognozę pogody, żeby przez cały weekend nam dopisywała. Właśnie, co nas czeka? Sprawdzamy już za moment.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Druga część dnia we Wrocławiu ciepła, z temperaturą na poziomie 25 stopni Celsjusza. Do tego wciąż stabilne ciśnienie w granicach 1015 hektopaskali dopiero wieczorem zacznie rosnąć. I mimo przewagi słońca, czasami możliwe delikatne zachmurzenie i bardzo przelotne, niewielkie opady deszczu. Wiatr umiarkowany powiewa we Wrocławiu z kierunku zachodniego.
7: To jest Radio Gra.

0: bardzo przyjemne, takie wręcz masujące brzmienia Marshmallow i Ellie Goulding. To pod ten weekend powoli. Save My Love w Radiu Gra. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za ten cały ostatni tydzień, a już teraz życzę Wam dobrego weekendu, fantastycznego weekendu. Ładujcie baterie, to nam się przyda na kolejny tydzień, żeby mieć energię, żeby mieć moc. Nawet jeżeli teraz się urlopowaliście i kolejny tydzień urlopu przed nami, no to weekend tak czy siak wiecie bardzo przyjemnie. Więc raz jeszcze wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
4: How good is that?
3: Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach już 13:00, słuchacie Gry FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
16: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Raport zaczynam od zmian w organizacji ruchu na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, które obowiązywać będą od dziś do 16 lipca. Będą związane z montażem żurawia wieżowego przy inwestycji deweloperskiej na Świdnickiej od północy. Na odcinku Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z Zamkową do wysokości Kościoła Świętego Krzysztofa całkowicie zamknięta zostanie jezdnia południowa. Ruch kołowy zostanie skierowany na jezdnię północną, która pomiędzy Leszczyńskiego a Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa dla pojazdów jadących w kierunku Placu Dominikańskiego. Wyznaczony zostanie jeden skrajny lewy pas ruchu na jezdni północnej. Powrót na właściwą jezdnię będzie możliwy przez tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Widok będą mogli skręcić wyłącznie w prawo, korzystając z wyznaczonego korytarza do jezdni północnej. Dojazd z ulicy Widok do Szewskiej będzie możliwy jedynie przez Łaciarską i Ofiar Oświęcimskich. Ulica Szewska na odcinku między Ofiar Oświęcimskich a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa wyłącznie w kierunku Kazimierza Wielkiego.
17: Radio Gra poleca.
16: A polecamy wybrać się z Wrocławia do Czech i to koleją. Jeśli nie macie więc wakacyjnych planów, to może skorzystacie.
18: Szklarska Poręba Liberec oczywiście to jest to klasyczne połączenie. Sędzisław Trutnow, piękne miasto czeskie Trutnow. Kolejnym połączeniem jest Lichkow. Koleje Dolnośląskie dojeżdżają do miejscowości w okolicach Ziemi Kłodzkiej, tak? Z Międzylesia do Lichkowa. budowa jest kilka kilometrów.
16: O czeskich kierunkach z Wrocławia opowiadał Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega przed fałszywym nagraniem, które krąży w mediach społecznościowych. To wygenerowany przez AI film, w którym dowódca ukraińskiego pułku sił dronowych przekonuje, że Ukraina nie potrzebuje pomocy Polski. Fałszywość nagrania potwierdziły narzędzia do weryfikacji materiałów multimedialnych. Kłębiaste chmury nad Wrocławiem, ale miejscami i tak przebija się przez nie słońce. Z tych chmur jednak, jak podają mapy, wczesnym popołudniem może pokropić lekki deszczyk. 1015 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Na razie ciśnienie we Wrocławiu stabilne, wieczorem zacznie rosnąć, a na wrocławskich termometrach już temperatura maksymalna osiągnięta 25 stopni Celsjusza.
15: Piątkowe popołudnie da się lubić, bo niektórzy z nas już mogą śmiało liczyć czas do początku weekendu. Są tacy, którzy zaczną za chwilę także urlopy. Ha, i tutaj trochę zazdroszczę. Kłaniam się, dzień dobry, po pierwszej w Radiu Gra FM. Hity pełne słońca gwarantowane, newsy z miasta. A i propozycji na weekend też brakować u nas nie będzie. To co, zaczynamy. Purple Disco Machine i topic na dobry początek. Marcin Wisiewski, dzień dobry.

0: Aspektus, jeden moment w Radiu Gra FM. Dzisiaj polatamy sobie w nowe kierunki, bo portal liczy właśnie ogłosił, że będzie można polecieć chociażby do Bilbao. Ten temat wróci u nas, będzie sonda, jak zawsze. Będziemy też mówili o tym, że hala targowa nadal pozostanie miejską halą targową. Jako że piątek, piąteczek, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, będę też polecał i zapraszał wam miejsca i wydarzenia, w których dziać się będzie. No, niestety też będą nieco trudniejsze wiadomości, mianowicie takie, że mamy droższe parkowania. W zasadzie będziemy mieli w przyszłym roku we Wrocławiu. I ten temat też u nas wróci. Nie odchodźcie zbyt daleko. No i gramy dobrze.
1: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największy...
6: Myślnik 2.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych.

0: 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gr.

0: Domo Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Jesse Bulli Wonderland w radiu Gra FM. Teraz będzie zaproszenie dla tych, którzy chcieliby sobie potańczyć, powyginać miało ciało, bo wraca potańcówka na Placu Wolności. To propozycja na najbliższą sobotę o godzinie 18. Słuchajcie, wstęp oczywiście jak zawsze wolny. Będzie i lekcja tańca, no i będzie też możliwość zobaczenia w akcji najlepszych tancerzy West Coast Swing. Tego będziemy się uczyli, no a później wiadomo, tańczyć każdy może, więc tak jak potraficie, będzie można powyginać ciało na Placu Wolności. Wrocławska potańcówka wraca z kolejną edycją. Sobota, proszę pisać. No i widzimy się na miejscu, mam nadzieję. No i przyjemności. A my gramy dalej. Za chwilę u nas Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Żubel i On The Beach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Kłębiaste chmury nad Wrocławiem, ale miejscami i tak przebija się przez nie słońce. Z tych chmur jednak, jak podają mapy, wczesnym popołudniem może pokropić lekki deszczyk. 1015 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Na razie ciśnienie we Wrocławiu stabilne, wieczorem zacznie rosnąć, a na wrocławskich termometrach już temperatura maksymalna osiągnięta 25 stopni Celsjusza.
19: Słuchasz radia.

Na piłkarskim mundialu poznaliśmy pierwszego półfinalistę. Francja nie dała żadnych szans Maroku. No a dzisiaj Belgia kontra Hiszpania. Ten mecz o 21:00. No a ja przypominam, że a propos meczu i wyjątkowych drużyn, Manchester United, AC Milan, no brzmi jak finał Ligi Mistrzów, prawda? Ten mecz towarzysko będzie rozgrany we Wrocławiu już w sierpniu, 15 sierpnia dokładnie w naszym mieście na Tarczyńskiej Arenie. No więc warto się orientować, żeby nie przegapić takiego święta futbolu i wydarzenia.

0: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach we Wrocławiu 14, to czas na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata.
11: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od dobrej informacji, zwłaszcza dla mieszkańców Muchoboru Wielkiego we Wrocławiu oraz okolicznych miejscowości. Od jutra autobusy linii 927 i 967 ponownie wrócą na ulicę Gagarina. Powodem zakończenie kolejnego etapu budowy amerykańskiej bazy wojskowej na terenie wrocławskiego lotniska. Przez niemal 3 miesiące przejazd przez ulicę Żwirki i Góry Zachodniej z tego powodu był zamknięty, co wymusiło objazdy, a przywrócenie ruchu na ulicy Gagarina oznacza krótszy dojazd do Smolca i poprawę komunikacji dla mieszkańców. Otwarty został także dostęp do ogródków działkowych po zachodniej stronie autostrady. A teraz zmieniamy temat i na chwilę wybiegamy w kalendarzu do przodu i sprawdzamy zapowiadane nowości w połączeniach z wrocławskiego portu lotniczego. Od 16 stycznia 2027 roku do zimowej siatki dołączy Turyn.
12: Lądujemy po niecałych 2 godzinach u podnóża Alp i tam jesteśmy w stanie spędzić fantastyczny tydzień. Te loty są realizowane raz w tygodniu, w sezonie zimowym, początek w okolicach stycznia przyszłego roku, a więc jeżeli ktoś już teraz planuje ferie zimowe, to może to zrobić z linią Wizz Air i polecieć do Turynu.
11: Mówił Radiu Gra rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Prokuratura chce postawić politykowi zarzut złamania ciszy wyborczej przez zamieszczanie w mediach społecznościowych grafiki z wezwaniem do głosowania. Arkadiusz Myrcha tłumaczył się technicznym błędem. Tymczasem Włochy zmagają się z afrykańskim gorącem. Od weekendu temperatury mają tam sięgać nawet 45 stopni i tak może być nawet do 20 lipca. Czerwone alerty obowiązują w tej chwili we Florencji i Perugii. A szczegółowy raport pogodowy w Radiu Gra FM już za moment. Piątek ciepłym dniem, bo do 25 stopni Celsjusza na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Do tego Wrocław na razie ze stabilnym ciśnieniem blisko normy w granicach 1015 hektopaskali. Wieczorem ciśnienie zacznie rosnąć. Wtedy też uspokoi się wiatr, który w ciągu dnia wiał z prędkością do 30 km na godzinę, a do mniej więcej 2 godzin możliwe jeszcze we Wrocławiu lekkie, niewielkie opady deszczu.
10: Piątek, piąteczek i wszystko jasne. Kłaniam się, dzień dobry. Po 14 dajemy mocy i dużej dawki muzycznego słońca u nas. No tej brakować nie będzie. Kajko na początek, Felix Jen i Ace of Base, czyli Abba lat 90., bo takich kiedyś nazywano. A w tej godzinie między innymi oddamy głos mieszkańcom naszego miasta. Zapraszam na sondę, polecając się. Marcin Siecki, dzień dobry, witajcie.

kolejny wakacyjny weekend na Pergoli rozpoczęty. Wczoraj mieliśmy kino plenerowe, to tak, żeby nie przegapić, 24 lipca Labirynt będzie można zobaczyć w tym miejscu. A propos najbliższych dni, Salsoteka dzisiaj wieczorem o godzinie 18 to na Pergoli. Jutro z kolei piknik z policją, to wydarzenie dla całych rodzin, startuje o godzinie 11. Zumba, yoga, strefa z planszówkami, to także propozycja na jutro, na sobotę. A w niedzielę z kolei koncert Vertigo Summer Jazz, to także na Pergoli przy hali stulecia. Cały weekend w zasadzie można sobie zapełnić atrakcjami. Przyjemności, bawcie się dobrze.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać... Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać...

0: 5 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Well, well, well,
2: jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

0: górach, na Mazurach, nad morzem, a może po prostu we Wrocławiu, na domowym podwórku. W wakacje nudy nie ma, nawet gdy na dworze, no cóż, pogoda raczej marnawa. Młodzi ludzie mają jednak koncept, jaki warto posłuchać.
1: Można pójść do kina. Na basen, w fotelu.
2: Super pomysł.
1: Tak.
2: Gdzie jeszcze można pójść?
1: Na wakacje.
2: Na wakacje. A jak jest zła pogoda nad tym morzem, to co można robić wtedy?
1: Śniadanie, malujemy. No, warsztaty z gliny.
3: Możemy sobie robić bazy, pojechać do innego kraju.
2: Czyli nawet jak będzie padało, to nie będzie nudy.
1: Tak,
3: nawet nie będzie.
0: A i takie podejście do tematu to my szanujemy. Tu Gra FM i hity pełne słońca. Pozostańcie z nami.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kiedy wróci spektakularne lato do naszego miasta z wynikami w okolicach 30 stopni? Sprawdzać to będziemy jeszcze dziś tego popołudnia w Radiu Gra FM. Natomiast co nam przyniesie weekend pogodowo? O tym za chwilę u nas, a później wracamy do hitów pełne słońca.
1: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
2: Lato tuż, czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po reklamie.
15: Piątek ciepłym dniem, bo do 25 stopni Celsjusza na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Do tego Wrocław na razie ze stabilnym ciśnieniem blisko normy w granicach 1015 hektopaskali. Wieczorem ciśnienie zacznie rosnąć. Wtedy też uspokoi się wiatr, który w ciągu dnia wiał z prędkością do 30 km na godzinę, a do mniej więcej 2 godzin możliwe jeszcze we Wrocławiu lekkie, niewielkie opady deszczu.

Shakira i Zoo w Radiu Gra FM. Wprowadzenie kasków dla rowerzystów, jeśli chodzi o profilaktykę, ma przełomowe znaczenie. Ostatnio mówił w biuletynie wrocławskim dr Janusz Sokołowski, kierownik SOR naszego wrocławskiego uniwersyteckiego szpitala. No, dzieci, przypominamy, od 3 czerwca do 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasków na rowerze, hulajnogach, rolkach, czy czas na wszystkim, co się kręci, na czym można spaść i zrobić sobie krzywdę. Najogólniej rzecz ujmując. A rodzice, dla przykładu, powinni te kaski także zakładać, podkreślają chociażby policjanci. I do czego was serdecznie zachęcamy, bo weekend będzie całkiem nieźle pogodowo wyglądał, więc i rowerzystów, i osób na hulajnogach znowu pewnie będzie całe mnóstwo w mieście i okolicach. Dbajmy o siebie i bądźmy bezpieczni. No i bawmy się dobrze.

0: minuty pełne słońca.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Każde

0: obsługę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: I to już 15 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości z Wrocławia, mamy też newsy z kraju i ze świata. Czas na raport.
4: Rafał Jędraszek, popołudniowy raport Radia Gra. Zaczynamy od kolejnego etapu prac na krzyżówce ulic Dibuła i Drobnera we Wrocławiu. Wykonawca rozpoczął układanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej na północnej jezdni ulicy Dibuła oraz wschodniej i zachodniej jezdni Drobnera. Po zakończeniu tych prac ruch samochodowy zostanie przełożony na nowe odcinki i zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest na dziś w nocy. Dla kierowców samochodów osobowych większość dotychczasowych relacji pozostanie bez zmian, jednak tak zwana przeplotka zostanie przeniesiona na północną część ulicy Drobnera i w związku z postępem robót zmienią się także lokalizacje przystanków w miejskiej komunikacji. Nowe przystanki zostaną wyznaczone w rejonie ulicy Łokietka, a także przy hotelu.
5: Twoje sprawy.
4: W czasie wakacji ruszamy często na egzotyczne wyprawy, na przykład do Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Będąc tam, powinniśmy być ostrożni w czasie kontaktu ze zwierzętami. Wrocławski zakaźnik profesor Andrzej Gładysz przestrzega, że to miejsca, w których pokąsanie przez psa, kota czy dzikie zwierzę może oznaczać zakażenie wścieklizną.
6: No wtedy trzeba koniecznie się zgłosić do punktu leczniczego, bezwzględnie wymóc postępowanie prewencyjne, prawda? Więc jeśli to będzie ugryzienie, to jednak bezwzględnie musi to fachowiec, lekarz znający problem ustalić, czy nie należy wdrożyć postępowania biernoczynnego, czy wystarczy tylko czynne, czy w ogóle można to pominąć, odstąpić od tego.
4: Bo dodajmy, że wścieklizna cały czas jest chorobą śmiertelną.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Obniżka stóp procentowych może nastąpić we wrześniu, tak przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Los rat kredytów będzie jednak uzależniony od sytuacji na Bliskim Wschodzie, która ma wpływ na ceny paliw.
7: Sam prezes NBP jest otwarty na obniżki stóp już we wrześniu.
8: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos.
7: Adam Glapiński dodał, że pozostali członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają nastroje raczej gołębie, więc i oni mogą być otwarci na obniżki.
4: Tyle Igor Skrzypek. Rafał Jędraszek ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy Radia Gra. Patrycja Ziemba pozostanie zawodniczką Śląska Wrocław na kolejny sezon. Napastniczka podpisała umowę, która będzie obowiązywać do końca rozgrywek 2026-27. Ziemba trafiła do wrocławskiego klubu przed sezonem 2-4-2-5 z Konina i szybko stała się kluczową postacią ofensywy. W barwach Śląska rozegrała już ponad 35 spotkań, zdobywając uznanie zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kibiców. 22-letnia piłkarka podkreśla, że liczy na dalszy rozwój i chce zapracować na zaufanie trenerki oraz drużyny. Koordynator sekcji piłki nożnej kobiet Śląska Wrocław Karolina Ostrowska zaznacza, że Ziemba to ważna postać w zespole, która mimo młodego wieku posiada już spore doświadczenie w Ekstralidze.

0: po południu i wieczorem we Wrocławiu temperatura jeszcze na poziomie 25 stopni Celsjusza, w nocy spadnie do 14, kreski powyżej zera. Jutro i pojutrze do 27 wskazywać będą wrocławskie termometry. A 1015 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie jeszcze przez kilka godzin będzie stabilne, wieczorem zacznie delikatnie rosnąć. Noc spokojna, bez opadów deszczu, sobota słoneczna, pogodna, jednak w niedzielę niewykluczona, że pojawią się przelotne, niewielkie opady deszczu.
1: Po 15:00 świat wygląda lepiej, no bo weekend zbliża się coraz większymi krokami. Niektórzy jeszcze godzinę, niektórzy dwie, więc powinno być już z górki obowiązków, a później już tylko czas, aby rozpocząć kolejny wakacyjny weekend. Kłaniam się, dzień dobry, polecamy się z hitami pełnymi słońca. Spice Girls i Wannabe na początek, a później David Guetta u nas.

0: Zajmiał Max w Radiografie. Mamy zaglądamy na port lotniczy. Tym razem nie będzie o rekordach, ale o nowych połączeniach. Do kraju Basków polecimy sobie od 19 grudnia do Bilbao. Dokładnie rzecz jasna na północ Hiszpanii. To nie tylko dobre jedzenie, ale przecież między innymi słynne muzeum Guggenheima, czy też zabytkowa starówka Casco Viejo. To miejsce, które warto odwiedzić w przyszłym roku. Aż 3 razy w tym roku, 2 razy w tygodniu, czyli środa i sobota, ale w przyszłym 3, wtorek, czwartek i sobota polecimy sobie w tym kierunku do Bilbao. Warto też zaznaczyć, że z portu niebawem będziemy mogli polecić też do Hurgady i do włoskiego Turynu, o czym informuje oficjalnie wrocławski port lotniczy.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC.

0: lodówka każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

to Lutrysia McNeil. W każdą niedzielę od 8 do godziny 13 w Radio Gra mamy dla was kolejne wyjątkowe rekordy. Rekordowe wakacje. Przed tygodniem były to rekordy świata muzyki, to w najbliższą niedzielę zapraszam na spotkanie ze światem sportu. Będą to rekordy nad rekordami. O meczu tenisa, o najdłuższym na przykład nurkowaniu i multimedalistach olimpijskich też będzie w niedzielę. Od 8 polecamy się. Polecamy też najnowsze info o pogodzie w Radio Gra FM. To za chwilę.

0: Perlage 700 ml, złoty 66 zł za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
5: Po południu i wieczorem we Wrocławiu temperatura jeszcze na poziomie 25 stopni Celsjusza. W nocy spadnie do 14, kreski powyżej zera. Jutro i pojutrze do 27 wskazywać będą wrocławskie termometry. A 1015 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie jeszcze przez kilka godzin będzie stabilne. Wieczorem zacznie delikatnie rosnąć. Noc spokojna, bez opadów deszczu. Sobota słoneczna, pogodna. Jednak w niedzielę niewykluczone, że pojawią się przelotne niewielkie opady deszczu.
2: To jest Gra FM.

0: Flashdance, What a Feeling w Radiu Gra FM. W poszukiwaniu dobrych opcji na weekend w naszym mieście, oczywiście Gastromiasto i Bulwar Dunikowskiego, to pozycja obowiązkowa. Dziś, jutro i do niedzieli włącznie. Dzisiaj no, północ pierwsza, jutro tak samo. Od południa już będzie można smakować do woli. Kuchnia na kołach, w zasadzie w każdym smaku świata znajdziecie na miejscu, a wieczorem będzie można pośpiewać, potańczyć, zobaczyć jakieś fajne rękodzieło, założyć słuchawki na silent disco i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, pogoda też ma się zgadzać. To może być dobry weekend we Wrocławiu, a na pewno będzie to smaczny weekend w naszym mieście. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż? To w euro!
3: Po reklamie.
4: Mamy 16 na zegarach. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny w Grę FM.
5: Przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
6: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
5: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Najkrótsze noce sprzyjają dobremu wysypianiu się.
7: Przy czym nie tak istotne jest to, że jest krótko ciemno, ale że długo jest jasno.
5: Doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, jak to jest, że światło pomaga nam spać?
7: Dobrze wiadomo, że światło odgrywa istotną rolę w regulacji rytmu dobowego, wpływając na to, kiedy czujemy się senni, a kiedy pełni energii. Badania prowadzone przez kilka tygodni z udziałem 89 osób wykazały, że osoby spędzające więcej czasu w jasnym świetle dziennym zasypiały wcześniej i budziły się wcześniej niż te, które przybywały w ciemniejszych pomieszczeniach. Co więcej, regularność ekspozycji na światło, brak gwałtownych zmian między jasnością a ciemnością w ciągu tygodnia sprzyjają zdrowszemu rytmowi snu.
5: A jak to wykorzystać?
7: No nawet niewielkie zmiany w codziennych nawykach, takie jak spacer w ciągu dnia czy praca bliżej okna, mogą przynieść wymierne korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia.
5: Grzegorz napisał jeszcze dla mnie taką puentę. Proszę, Grzesiu, przeczytaj.
7: Spieszmy się cieszyć światłem, bo dni powoli stają się coraz krótsze.
5: Właśnie.
8: ...1015 hektopaskali. Na redakcyjnym barometrze radia gra ciśnienie nieco powyżej norm, ale w nocy trochę wzrośnie jutro i pojutrze na poziomie do 1020 hektopaskali. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to Wrocław w nocy z najmniejszą temperaturą 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia jutro i pojutrze termometry pokażą do 27 stopni. Pojutrze można też spodziewać się we Wrocławiu niewielkich przelotnych opadów deszczu.
4: Wrocławskie popołudnie nabiera rozpędu i to już chwila po godzinie 16. Kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dołączają, chociażby ludzi po pracy. W samochodach, jeżeli śmigacie po mieście, również wszystkiego dobrego dla Was szerokości. A my gramy dalej. Hity pełno słońca, męskie granie na początek, a później Jennifer Lopez. Marcin Miśniewski, popołudniowe dzień dobry.

0: Vamos a la playa, chodź zabiorę cię na plażę, bo na plaży fajnie jest, no wiadomo, prawda? Tak dla was gramy, to są hity pełne słońca, no a we Wrocławiu będzie drożej, panie panowie, za parkowanie zapłacimy drożej od 1 lutego przyszłego roku, tak zdecydowali radni miejscy i będą to opłaty powiązane z wysokością płacy minimalnej. Co to znaczy? No oznacza to, że będą one aktualizowały się automatycznie przynajmniej raz w roku. W strefie A, dla przykładu, z 7 zł, które teraz mamy za opłatę, zapłacimy 9,10 groszy. W strefie B, w centrum z 5 zł na 6,70, a pozostałe strefy, na przykład z 3 obecnie złotych, zapłacimy tutaj złotówkę i 80 groszy więcej do 4,80. Temat będzie wracał, a opłaty będą wzrastały od 1 lutego przyszłego roku.
1: Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz

0: oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: Oce IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
0: Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.

0: Fajnie to przerobili. To była oryginalnie taka rockowa ballada zespołu Cutting Crew. Tutaj wersja naszych remikserów z Polski, Komodo, I Just Died In Your Arms. A ja mam dla was nowość. Na wakacyjny weekend z Radiem Gra DJ Alok zrobił numer z Jennifer Lopez, która wraca do swoich muzycznych korzeni, nie tylko tych latynoskich, ale bardziej tanecznych i klubowych. Jennifer Lopez, lata lecą, a ona z każdym rokiem wygląda tak jakby, jak nie młodziej, to tak jakby się zatrzymała. Kto się zgodzi? Alok i JLO, nasza nowość, Everything Is Fine.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Klasyk przerobiony tak jakby na klubowy beat. Bracia z Brazylii, Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Do tego bujamy się i tańczymy na wakacjach. A ja dziękuję za kartki pocztowe, które docierają powoli do Radia Gra. Bądźmy tacy trochę analogowi. Jeżeli jesteście gdzieś w ciekawym miejscu, to proszę wysłać mi kartkę do nas. Tadek napisał, że pozdrawia wszystkich słuchaczy. Pojechał sobie na Mazury, na ryby. Jeszcze nic nie złapał, ale chciałby zamówić zespół Kombi. Tadek, dzięki, pozdrawiam, baw się dobrze. Tak, zespół Kombi zagra i zatrąbi już za chwilę dla ciebie. Kultowe, słodkiego, miłego życia.
1: Reklama.
2: Lato tuż, tuż. Czas na wakacyjny zakup. Nie przegap okazji. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Tylko teraz rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Widzieliście, co zrobił Calvin Harris na festiwalu Open Air? Mnie nie było, ale kilku znajomych było. Opowiadali, że było naprawdę zacnie, bardzo przebojowo. Calvin Harris, Sam Smith tutaj w hicie Promises. No można go złapać jeszcze na imprezach na Ibizie. Bardzo mu się podobało w naszym kraju. Calvin Harris pozdrawia wszystkich polskich fanów. Zostańcie z Radiem Gra, bo mam tutaj świetne hity na wakacje. Za chwilę Guru Josh, wróci też Kylie Minogue.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Słyszysz?

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.

Weekendu piątkowo w radiu gra Guru Josh i jego Infinity. Początkowo ta piosenka była trochę wolniejsza, brzmiała zupełnie inaczej, było jeszcze więcej saksofonu. Guru Josh przerobił to po ładnych kilku latach. Teraz Kylie Minogue, królowa disco, księżniczka to na pewno. Kto się zgodzi, że królowa? Niedługo podobno nowa płyta, nowe numery. Kylie Minogue tutaj w wielkim hicie. Niezapomniane Can't Get You Out of My

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

la, no ten refren nucił sobie kiedyś cały świat. ATC Around the World, za chwilę jeszcze raz trochę polskiej, tym razem klasyki. Elektryczne gitary, dawno tu nie było. Słynne włosy, tak, noś, długie włosy. Będzie ci lepiej, będzie ci łatwiej. Podobno wśród dziewczyn, no były takie teorie. Teraz mówi się, że to łysi mają lepiej. Może się dyskutować dzisiaj wieczorem, a w międzyczasie u mnie kolejna słoneczna nowość w Radiu Gra. To Shimza, mistrz Afro House'ów i Jarko w numerze Fire Fire.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

Jeśli tylko noc pozwoli, to będziemy oglądać gwiazdy na pewno. Stars od ekipy Vice, a teraz wracamy do gwiazd muzyki Eurodance. Takie klasyki, takie wspomnienia z Radiem Gra na wakacjach. No i słuchało się tych hitów, prawda, przy ognisku. Scooter, DJ Bobo i Fun Factory obowiązkowo, także w tym hicie. I Wanna Be With You. Check it out.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Peterson dla każdej Amelii na imieniny w piątkowy wieczór z Radiem Gra. A wiecie, że gdy Amelia pogodna, to będzie jesień dorodna. Trzymajmy się tej wersji. Amelia, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy także Filipa, ale także Aleksandra. Dla wszystkich świętujących z nami Blue System na wakacjach. Body to body, everybody.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

hity pełne energii z radiem gra na wakacjach Michael Sombello przy piątku, jego Maniac. Teraz wiadomość dla tych, którzy może podsłuchują nas na kanapie. No to proszę tam się przytulać, bo badania wykazały, że przytulanie przed snem jest bardzo korzystne, pomaga organizmowi odpocząć, a także hamuje proces myślowy, co ułatwia zaśnięcie. Wiadomo, że generalnie myślenie ma kolosalną przyszłość, ale wieczorem może warto zwolnić, po prostu uwolnić to myślenie i posłuchać sobie dobrego bitu. Teraz właśnie taki soczysty kawałek, nasz kolejny import z Norwegii, projekt The Bauza w nowości I Wanna.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Borys Szyc.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra

It Doesn't Matter od pani Wrzesień w lipcu, september. Słuchajcie, wakacje to także czas ognisk, a przy ognisku często pojawia się gitara, ktoś tam coś zagra, ktoś tam coś zaśpiewa. A czy potrafilibyście zaśpiewać ten hit? No wyobraźcie sobie, że wszyscy śpiewacie przy ognisku. Refren chyba kojarzą wszyscy. Gypsy Kings, wakacyjnie słynne Volare. Penso con sueño para

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.